0: Radio.
1: Wow, pokaż speech for twery.
2: Ew, czwarpie sliku.
1: Wow, diary geisha.
2: Mosu się.